0: meza raha mbola misy, manomeza famila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.
1: Yo.